0: wo mumu na omumu baako de kɔbna ɔmfa nipa anya hwee ɛno de manka na meboa ɔmfa nipa anya hwee kɔbna na rehosem kra ewo mu ne sɛ awo eka emu ma ne bi baako a abra ɔmode yɛn asɛn edua so a yɛgye ahome
1: ei akwasi ɔpemfoɔ ɔno so nam nkoasom ne mu na ɛba ne sɛn ana motumi gye nawoɔ
0: yiw kwabena na ɛba ne saa no ɔmu yi ne de ne firi dua no mu ɛyi ɔba panyini baako ɛka ne ho sɛ ɔmfa ne nkɔ dua bi ase na ɔnkɔgye nawoɔ
1: ei asɛm deɛ ase fe na ɔwo bɛrima anaa ɔbaa
0: ei kwabena sɛ na woka ne sɛi ɔwo ɔbaa fɛfɛɛfɛ sɔɔ no a ɔsan yɛ kɛseɛ sɛ ɛtɔburom na ɛduru anwunu mu no na ɛwɔ sɛ yɛsan toa yɛkwantuo no so afei na ɔbaatan yi wayɛ mmerɛ ɔntumi nkeka ne ho mpo na wanya ahoɔden asɔre agyina ne nan so anante kwabena sɛ meekasa yi na ɔmo ayeyere yɛn ɛde ahyɛ dua no mu a ɔmo den asa so saa berɛ no ɔbaatan ne ne ba pɛkyɛɛ yi ɛnhu ne ɔmo nyɛ ɔmo ɛte fam na asunsumasunsum ɛma ɔbaatan ɛte dae koraa sɛ ɔmo nkɔ biem ɛne ɛbɛyɛ a ɔmo ntwa ne ne ba ne ti prɛko
1: ei akwasi nti ɛbaa ne saa no ɔmo yɛɛ ne dɛn
0: na saa berɛ no ɔpɔtɔni a me sɛ ɔmfa nnipa nyɛ hwii ɛhwɛ nyame anim ɛsɔ abɔfra no nan mmienu ɛde ne tare ne maame nkyɛn mu afei ɔde mpire ɛsane gu ɔbaatan ne so aa ma ne sɔre dii akyi
1: o akwasi wedi awerɛho paa o nti wɔbia ntimi anyɛ ne hwee ɛna mohwɛ no ɛma ne yɛ ɔbaatan ne saa
0: kwabena adeɛ mu yɛakɔyɛ nkoa ɛna nkoa so deɛ ɛmpɔtɔfoɔ me sɛ ɔmo mfa yɛ nyɛ hwee o ɔmo boro a ɔmo hunu sɛ woyɛ aboa o nti na ɔmo mfa yɛ nyɛ hwee nti ɔboro sɛn koraa no a ɔnhu sɛ biribi ayɛ o atete deɛ yɛfa mu ankasa kwabena
1: na akwasi ɛboro no akyi no ɔmo saa de ɔbaatan ne hyɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu anaa
0: daabi ɔno deɛ yɛamfa na nhyɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu biem ɛfiri sɛ na mogya ato ne pii ebiem abɔfra no afuruma no nti na ɔsua na na ɔsu na ɛberɛ a yɛkɔduru ɛkura ketewa bi mu no wogya ɔbaatan ne ne ba no ɛwɔ hɔ kwabena asotorɔ baako deɛ ampa mu
1: ei akwasi ade na ɔmo tene mu ɛden saa mede na meka sɛ ɔmo wɔ mumɔborɔ kakra o sɛna wodii kan kaeɛ no
0: kwabena sɛna medidi kan ka kyerɛ wo no pɔtɔni a ɔmfa nnipa nyɛ hwee ɔno a ne dii saa adwuma no ɛneɛ ɛnsuo bowo a kasɛ bo na mpetewo so na ɔno nko a ne pɔtɔni a na wodi saa adwuma no na ɔmo ɔmo aka ne deɛ mɛka sɛ na ɔmo wɔ ahummɔborɔ kakra na ɔno nko a deɛ kwasi ɔno deɛ na ɔda so ɔda nso kyɛn ɔmo ɔmo hɔ no nyina